na trasie powolnego ruchu. Do mdłości wahadłowego. Won z trupka na tekturowy talerz. Przez żwacz z przesiadką w wygódce nad morzem.